wziąć. Cichoś, czy ty chorowadzi błąd? My, chcę dla mnie chodę coś się. Chcę dla mnie chodę.